Hallo kama tai pukani stawi raktan ha kam kosi stawi naga sprindan karakchu kama dam tap traksnani te ha kama ta kam buniwa tata auto apnakiri kuzulastan